mam fantastyczny glasowny mogućnost. Jaj mam fantastyczny glasowny mogućnost. Jaj mam fantastyczny glasowny mogućnost. Jaj mam fantastyczny glasowny mogućnost. I ogroma raz, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandana, Nike. Za mene dole leżecia, amor, pramasa. Jaj mam fantastyczny glasowny mogućnost. I ogroma raz, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandana, Nike. Za mene dole leżecia, amor, pramasa. Jaj mam fantastyczny glasowny mogućnost. Pametan lijep. Ali pa se za mene čuvaju najklub.